gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złączony.

0: здоров'ячим експертом з РЕС Футури і також одним із авторів досліджень, який постійно цю тему досліджує. Дзień dobry, пані Міхале, дякуємо, що пан дійсно з нами.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry państwu też, redaktorom.
0: No i może pierwsze pytanie właśnie będzie. Prawie co drugi wpis o Ukraińcach w polskich mediach społecznościowych ma dziś wrogi charakter. Co tak naprawdę napędza tą falę niechęci i co dalej będzie? Czy da się ją jeszcze bardziej napędzić w sumie? Pytajmy o te, co stało przyczyną, że każdy drugi dopis antyukraińskiej, win ma antyukraiński charakter w internecie, a nie proukraińskiej.
1: Znaczy, to, co obserwujemy, to jest ciąg zdarzeń, który trwa już od kilku miesięcy i te 50%, czyli połowa komentarzy dotyczących Ukrainy, które ma charakter wrogi, które generalnie rzecz biorąc atakują Ukraińców, to jest skutek wydarzeń, które rozpoczęliśmy, rozmawialiśmy u Państwa tutaj w radio, rozpoczęły się w maju, a właściwie rozpoczęły się kilkanaście miesięcy temu i dzisiaj obserwujemy skutek tego, to znaczy polski internet, polscy użytkownicy i polskie społeczeństwo jest coraz bardziej negatywnie nastawione do obywateli ukraińskich mieszkających w Polsce, a komentarze, które widzimy, w większości dzisiaj są napędzane przez z jednej strony takie emocje jak złość i nienawiść, z drugiej strony też troszeczkę tam widzimy różnego rodzaju, czy troszeczkę. No jest też duża liczba komentarzy, które są jeden do jednego jakby brane z rosyjskiej propagandy.
0: Mm-hmm. Otóż dawno już ten proces trwa, zaczęło się to w trawni, o tym mówili раніше z ekspertem z RES Futura. Сьогодні ми бачимо результати з усіх дій, які розпочалися ще у травні. І коментарі, якщо говорити про їхній характер, вони несуть такі емоції, як злість та ненависть, а деякі з них взагалі повністю пропорційні і відповідають російській пропаганді. І ці наративи, вони такі ж самі, як і російська пропаганда. Хто б міг подумати?
2: A tutaj chciałbym zwrócić uwagę Państwa na komentarz, jeden z komentarzy. Fake news. Do tego doszliśmy po 24-22 roku. Dziękujemy Wam, ukraińskim dziennikarzom, antypolskiej propagandy. Czy takie wiadomość jest podobna do innych wiadomości, takie traktowanie?
0: Czy czytamy teraz ten komentarz, który dostaliśmy przed chwilą dosłownie i na tym przykładzie chcemy spytać, czy takie treści też pan obserwuje?
1: Nie, to znaczy takich treści to jest cała masa. To znaczy my już mówimy o wrogich komentarzach, mówimy o tych komentarzach, które jeżeli uznajemy te 50%, czyli co drugi komentarz jest wrogi, to on raczej będzie charakteryzował się tym, że Ukraińcy do domu, Ukraińcy generalnie rzecz biorąc chcą zniszczyć Polskę, Ukraińcy korzystają z polskiego systemu z pomocy społecznej, wszystkich deportować. Znaczy ten, który pan redaktor przeczytał, to jest bardzo, że tak powiem, lajtowa wersja komentarza, to nawet byśmy go naprawdę zaliczyli do neutralnych.
0: Okej, to znaczy, że drogi nasz, nie wiem, widz, który to napisał, to jest lajtowa wersja. Niech pan się podszkoli, jeszcze to nie jest najgorsze, co wiedzieliśmy. 50% всіх коментарів, вони негативні мають бути. І це повідомлення, воно не дуже вже таке і образливе, тому що зазвичай поширюються такі наративи, що українці мають їхати додому, хай всі виїжджають, вони хочуть нібито знищити Польщу, бо необхідно всіх депортувати. Власне, чи відомо ужитковніці tamci, że jednak może to źle skutkować Polsce, jeżeli chodzi właśnie o gospodarkę, o wszystko, jeżeli wszyscy Ukraińcy po prostu w jeden moment wezmą i wyjadą. Czy tych treści jest jednak za mało, żeby przekonać jakichś odbiorców?
1: To, co obserwujemy dzięki grantowi Centrum Mieroszewskiego, bo te pomiary są robione w ramach tego grantu i Press Club Polska, to widzimy, że lipiec był pierwszym miesiącem, którym wzrosło z 0,6% komentarzy dotyczących Ukrainy do ponad 5% obrona Ukrainy. Więc jakby Ukraińców w Polsce. Więc jakby widzimy, że z drugiej strony rośnie pewien rodzaj świadomości, pewien rodzaj takiego zrozumienia problemu, obrony Ukraińców. Każdy może powiedzieć, okej, 50% negatywów, 5% obrony to nie jest dużo, to jest 10 razy mniej, ale musimy pamiętać, że przez bardzo długie miesiące tej obrony w ogóle nie było widać, więc widzimy jakby wzrost pewnego rodzaju świadomości i pewnego rodzaju no tutaj linii narracyjnych, które bronią Ukraińców w Polsce.
0: Отже, якщо говорити про це все, 50% ми говоримо негативних коментарів. Втім, от ці дослідження, які серед іншого наш експерт

0: i Ukrainę. Panorama to również pojęcie kinematograficzne, filmowe, ujęcie dokonane kamerą wykonujące określony ruch dookoła swej osi, służące do zorientowania widza w otoczeniu, do śledzenia poruszającego się obiektu, wreszcie do łączenia dwóch ujęć bez uciekania się do montażu. Film panoramiczny. W sztuce panorama malowidło sporych, dużych, pokaźnych rozmiarów, często o treści batalistycznej, malowane na płótnie, rozpiętym na wewnętrznej ścianie okrągłego, oświetlonego z góry budynku, często uzupełnione takie malowidło jest rzeczywistymi akcesoriami i daje taka panorama widzowi wrażenie autentyczności. Wielka panorama racławicka, Styki i Kossaka. Również panoramą nazywamy rotundę, czyli budynek, w którym taki obraz panoramiczny jest prezentowany. Czwarte słowo, przestarzałe. Panorama, urządzenie, w którym ogląda się przez szkła powiększające szereg przesuwających się obrazów. Duże ciekawo, tak?
1: Duże ciekawo, tak, tak.
0: Bolesław Prus, lalka. To służąca, to drwal, to jegomość w rogatywce szli w jedną i drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Karety, kocze, sanki przesuwały się koło wielkich wschodów jak cienie w panoramie. Albo ze szczytu kopuły, która jest najwyższą ze wszystkich gmachów w Paryżu, widziałem liczne panorama całego miasta. Był Neapol, jest Paryż, a za chwilę pomyślimy sobie o innej panoramie. Tymczasem jeszcze wspomnę, że Paryż oglądał Juliusz Słowacki. Skąd pochodzi to wspaniałe słowo panorama? Oczywiście z języka greckiego pan plus orama, widok, widowisko. A tymczasem mamy lato i zachęcamy serdecznie do tego, żeby widoki wakacyjne zapamiętać na dobre, żeby je cenić i pielęgnować wtedy, kiedy trwają i roztaczają się przed naszymi oczami. Papa Dance, panorama Tatr.

0: smutna piosenka, ale przyprawiła nas o uśmiech. Tyle zostało z tej wielkiej miłości, z tych wspaniałych wakacji. Zdjęcie z panoramą Tatr Papa Dance. Panorama Tatr Papa Dance, polski zespół synth-popowy założony w dalekim roku 1984. Później wielokrotnie zawieszał działalność, dzielił się na dwa zespoły, ale w jakiejś tam postaci trwa i wciąż nas raduje. Dzisiejsze słowo dnia, panorama w audycji Pół na Pół. Panorama gór. Panorama murów, ruin, skał, kotliny, lasu, łąki, szczytów, to wszystko nas interesuje. Panorama wyspy, panorama miasta, panorama stolicy, a także panorama Półwyspu Krymskiego.
1: Я хотіла написати панораму, каже про роботу над романом «За перекопом є земля» його авторка Анастасія Левкова. Крим має багато імен і багато облич, деякі з них дедалі більше забуваються. Як далеко сьогодні Крим лежить від України, Європи? Чи залишиться окупований Росією півострів назавжди міфічним, нереальним краєм? На ці та інші запитання Левкова відповіла Марчину.
0: Джамала, а пізніше слухаємо розмови. Dzielcie się z nami wrażeniami, piszcie do nas na 50 na 50 małpa.polskieradio.pl. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół.

w wielu tematach pogubili. Dzisiejsze słowo dnia podprowadzi nam piosenka. Piosenka ze specjalnym przesłaniem dla niektórych przedstawicieli życia politycznego. Polityku, zalecamy ci więcej dystansu do samego siebie, ponieważ...

0: Maciej Kurowicki, hurt Zwariowana Załoga z Wrocławia. Jesteś mały, nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: Mały. A Boże, mały.
0: Mały zatem. Niewielki pod względem rozmiarów, ilości, natężenia. Siedzieliśmy na ławce w parku w samym centrum małego miasta, gdzie każdy zna każdego. Z Gazety Wyborczej. Mały to również mający stosunkowo niewielką wartość materialną. Dla odmiany w nocy przyjdą małe przymrozki, temperatura spadnie do -2, może 3 stopni Celsjusza. Będzie bardzo ślisko, uważaj na lód spadający z dachów. To również gazeta, ale tym razem pomorska, ukazuje się na Pomorzu, stąd nazwa. Znaczenie trzecie. Mały, dający stosunkowo niewielkie zyski, produkujący coś w ilościach niewielkich. Znaczenie czwarte. Mały, nie mający większego znaczenia, łatwy do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia.
1: Mały kłopot.
0: Pięć. Mały to tyle, co bardzo młody, czyli niedorosły. Kiedyś byłaś małą dziewczynką, twój świat składał się z ciebie i twoich wspaniałych, silnych rodziców. Córeczka swoich rodziców, artykuł z jednego

0: popularnych pism. Mały to również ktoś niski, drobnej budowy. Mały to niedługo trwający. Mały to pejoratywnie, nieprzychylnie mówimy w ten sposób o kimś, kto kieruje się w życiu niskimi pobudkami. Moralnie wart jest niewiele. To był wielki pisarz, ale mały człowiek. Dziwny człowiek. Syna nie chciał zobaczyć, bo prezent trzeba było kupić. Znów Gazeta Wyborcza. Mały to również niewyróżniający się niczym. Albo mały to wręcz nic nieznaczący, stojący nisko w jakiejś hierarchii. Nie mogę, zrozum. Jestem mały urzędnik w wielkim biurze świata. A ty byś chciał, żebym ja latał i wiarą mą przenosił skały. Konstanty Ildefons Gałczyński, były to jego notatki z nieudanych rekolekcji paryskich. Małość, maleńki, malutki, malusi, maluśki, maluchny, maciupki, maciupci, maluteńki, malusieńki, maciupęki. Mały ekran to telewizja, mały palec piąty to najmniejszy palec u ręki lub nogi. Mały, uważajcie, może być przymiotnikiem i rzeczownikiem. Małe dziecko lub młode zwierzę, czytam dalej, czasem w zwrocie do osoby dorosłej, czasem też tak mówimy do kogoś młodszego od mówiącego. Mały honotu.
1: Albo moja mała, jak śpiewa polski hurt Żywiołak.

pisał si. O wojence nie myślę, moja mała, mała, moja mała, idę w dal, wojny tam, kostuchy bal. Proszę, nie myśl o mnie źle, moja mała, moja mała.

0: Maciej Kurowicki, hurt Zwariowana Załoga z Wrocławia. Jesteś mały, nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: Mały, a Boże, mały.
0: Mały zatem. Niewielki pod względem rozmiarów, ilości, natężenia. Siedzieliśmy na ławce w parku w samym centrum małego miasta, gdzie każdy zna każdego. Z Gazety Wyborczej. Mały to również mający stosunkowo niewielką wartość materialną. Dla odmiany w nocy przyjdą małe przymrozki, temperatura spadnie do -2, może 3 stopni Celsjusza. Będzie bardzo ślisko, uważaj na lód spadający z dachów. To również gazeta, ale tym razem pomorska, ukazuje się na Pomorzu, stąd nazwa. Znaczenie trzecie. Mały, dający stosunkowo niewielkie zyski, produkuje

0: Mający coś w ilościach niewielkich. Znaczenie czwarte, mały, nie mający większego znaczenia, łatwy do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia.
1: Mały kłopot.
0: 5. Mały to tyle, co bardzo młody, czyli niedorosły. Kiedyś byłaś małą dziewczynką, twój świat składał się z ciebie i twoich wspaniałych, silnych rodziców. Córeczka swoich rodziców, artykuł z jednego popularnych pism. Mały to również ktoś niski, drobnej budowy. Mały to niedługo trwający. Mały to pejoratywnie, nieprzychylnie mówimy w ten sposób o kimś, kto kieruje się w życiu niskimi pobudkami, moralnie wart jest niewiele. To był wielki pisarz, ale mały człowiek, dziwny człowiek, syna nie chciał zobaczyć, bo prezent trzeba było kupić. Znów Gazeta Wyborcza. Mały to również niewyróżniający się niczym, albo mały to wręcz nic nieznaczący, stojący nisko w jakiejś hierarchii. Nie mogę, zrozum. Jestem mały urzędnik w wielkim biurze świata, a ty byś chciał, żebym ja latał i wiarą mą przenosił skały. Konstanty Ildefons Gałczyński, były to jego notatki z nieudanych rekolekcji paryskich. Małość, maleńki, malutki, malusi, maluśki, maluchny, maciupki, maciupci, maluteńki, malusieńki, maciupęki. Mały ekran to telewizja, mały palec piąty to najmniejszy palec u ręki lub nogi. Mały, uważajcie, może być przymiotnikiem i rzeczownikiem. Małe dziecko lub młode zwierzę, czytam dalej, czasem w zwrocie do osoby dorosłej, czasem też tak mówimy do kogoś młodszego od mówiącego. Mały honotu.
1: Albo moja mała, jak śpiewa polski hurt Żywiołak.

O Mojence nie myślę. Moja mała. Mała. Moja mała. Idę w dal. Wojny tam. Kostuchy bal. Proszę, nie myśl o mnie źle. Moja mała.

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło, twórca młodego pokolenia, był bohaterem naszej kolejnej muzycznej lekcji polskiego. A propozycje muzycznych lekcji, propozycje utworów, które weźmiemy na warsztat. Przypomnę tylko, że powinna być to piosenka polska bądź ukraińska. Polskoju bądź ukraińskoju mowoju napisana, możecie zgłaszać na nasz adres mailowy 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 на 50@polskieradio.pl. Теж чекаємо на ваші повідомлення на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Це наш профіль на Фейсбуку. Чекаємо і на ваші пропозиції пісень польською та українською мовами. І теж на ваші відгуки, враження. I też zauważenia też czekają.
0: Bo tak się składa, że nazywamy się Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski i prowadzimy taką audycję pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12:05 absolutnie na żywo do Was mówimy i dla Was gramy. Co więcej, jeżeli nie możecie nas słuchać na żywo, możecie słuchać naszych podcastów, o których opowie Jana Stępniewicz.
1: Так, подкасти, наприклад, «Музичний урок» – це один із наших подкастів. «Пул на пул, пів на пів» – це теж подкаст, в якому ви можете послухати наших розмов з нашими гостями. А гостей у нас і було дуже багато цікавих, і буде теж.
0: Będziemy zaszczyceni, jeżeli jeszcze nas nie słuchaliście, ale zawitacie i posłuchacie. Cóż, było nam bardzo miło po raz kolejny się z Wami spotkać. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski. To wielkie, wielkie, małe szczęście być z Wami.

0: Maciej Kurowicki, hurt Zwariowana Załoga z Wrocławia. Jesteś mały, nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: Mały. A Boże, mały.
0: Mały zatem. Niewielki pod względem rozmiarów, ilości, natężenia. Siedzieliśmy na ławce w parku w samym centrum małego miasta, gdzie każdy zna każdego. Z Gazety Wyborczej. Mały to również mający stosunkowo niewielką wartość materialną. Dla odmiany w nocy przyjdą małe przymrozki, temperatura spadnie do minus 2, może 3 stopni Celsjusza.

0: Kusza. Będzie bardzo ślisko, uważaj na lód spadający z dachów. To również gazeta, ale tym razem pomorska, ukazuje się na Pomorzu, stąd nazwa. Znaczenie trzecie. Mały, dający stosunkowo niewielkie zyski, produkujący coś w ilościach niewielkich. Znaczenie czwarte. Mały, nie mający większego znaczenia, łatwy do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia.
1: Mały kłopot.
0: Pięć. Mały to tyle, co bardzo młody, czyli niedorosły. Kiedyś byłaś małą dziewczynką. Twój świat składał się z ciebie i twoich wspaniałych, silnych rodziców. Córeczka swoich rodziców. Artykuł z jednego popularnych pism. Mały to również ktoś niski, drobnej budowy. Mały to niedługo trwający. Mały to pejoratywnie, nieprzychylnie mówimy w ten sposób o kimś, kto kieruje się w życiu niskimi pobudkami, moralnie wart jest niewiele. To był wielki pisarz, ale mały człowiek, dziwny człowiek. Syna nie chciał zobaczyć, bo prezent trzeba było kupić. Znów Gazeta Wyborcza. Mały to również niewyróżniający się niczym, albo mały to wręcz nic nieznaczący, stojący nisko w jakiejś hierarchii. Nie mogę, zrozum. Jestem mały urzędnik w wielkim biurze świata, a ty byś chciał, żebym ja latał i wiarą mą przenosił skały. Konstanty Ildefons Gałczyński, były to jego notatki z nieudanych rekolekcji paryskich. Małość, maleńki, malutki, malusi, maluśki, maluchny, maciupki, maciupci, maluteńki, malusieńki, maciupęki. Mały ekran to telewizja, mały palec piąty to najmniejszy palec u ręki lub nogi. Mały, uważajcie, może być przymiotnikiem i rzeczownikiem. Małe dziecko lub młode zwierzę, czytam dalej, czasem w zwrocie do osoby dorosłej, czasem też tak mówimy do kogoś młodszego od mówiącego. Mały honotu.
1: Albo moja mała, jak śpiewa polski hurt Żywiołak.

moja mała. Do widzenia już. Jeszcze raz buzi daj, aby walczyć kraj. Wielki kraj pełen zbóż, piękny dom pośród róż. Jeszcze raz buzi daj.

0: moja mała, buzi daj. Po powrocie ofiaruję ci w mojej manierce mały cud. Po powrocie ofiaruję ci
1: małą rybkę ze słonych wód.
0: Małą rybkę ze słonych wód. Lub korale.

Moja mała, otrzyj łzy. Będę listy pisał ci. O wojence nie myślę. Moja mała, mała, moja mała, idę w dal. Wojny tam, kostuchy bal. Proszę, nie myśl o mnie źle. Moja mała, mała.

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło, twórca młodego pokolenia, był bohaterem naszej kolejnej muzycznej lekcji polskiego. A propozycje muzycznych lekcji, propozycje utworów, które weźmiemy na warsztat, przypomnę tylko, że powinna być to piosenka polska bądź ukraińska. Polskoju bądź ukraińskoju mowoju napisana, możecie zgłaszać na nasz adres mailowy 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 на 50@polskieradio.pl. Теж чекаємо на ваші повідомлення на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Це наш профіль на Фейсбуку. Чекаємо і на ваші пропозиції пісень польською та українською мовами. І теж на ваші відгуки, враження. I też zauważenia też czekają.
0: Bo tak się składa, że nazywamy się Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski i prowadzimy taką audycję pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12:05 absolutnie na żywo do Was mówimy i dla Was gramy. Co więcej, jeżeli nie możecie nas słuchać na żywo, możecie słuchać naszych podcastów, o których opowie Jana Stępniewicz.
1: Так, подкасти, наприклад, «Музичний урок» – це один із наших подкастів. «Пул на пул, пів на пів» – це теж подкаст, в якому ви можете послухати наших розмов з нашими гостями. А гостей у нас і було дуже багато цікавих, і буде теж.
0: Będziemy zaszczyceni, jeżeli jeszcze nas nie słuchaliście, ale zawitacie i posłuchacie. Cóż, było nam bardzo miło po raz kolejny się z Wami spotkać. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski. To wielkie, wielkie, małe szczęście być z Wami.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.